0: Ke na ire ke matswale me bra.
1: Yeah, ke moela tsa.
0: Ha, matswale. Ha, 45.
1: Ah, eh.